Żaneta tu ze zgonu. Pakuje kartony i... jakoś tak smutno się robi w tym pustym mieszkaniu. Więc może puścicie Birds of a Feather, Billie Eilish, bo to jedyne, co mnie trzyma w pionie w tym waszym Radio X Vibe.

latach 90. pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi i zamiast cyfrowego pupila zafundował nam zbiorową traumę patrzenia na śmierć pikselowych stworzeń. Ponoć tysiące dzieciaków przeżywało żałobę po wirtualnym kurczaku, co jest totalnym obłędem w czasie audycji. Skoro już wchodzimy w ten klimat, czas na Wojciecha Gasowskiego i utwór Tak mi źle, który w X5 brzmi jak najlepszy klasyk.

220 V w żyłach to przy tym mały pikuś, bo czy wiesz, że w roku 1986 podczas kręcenia filmu Poltergeist 2 ekipa techniczna zorientowała się, że używają prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w zakupie niż sztuczne modele, co doprowadziło do serii dość makabrycznych zbiegów okoliczności na planie. A w X-Vibe nikt nie wierzy w klątwy, ale przyznaj, że to niezły bit absurdu. Sam raz na tę porę, gdy światło w twoim pokoju zaczyna dziwnie migać. Więc jeśli nie chcesz skończyć jak statysta z tego horroru, lepiej odkręć głośniej ten rytm i daj się ponieść, bo teraz Owl City oraz Carly Rae Jepsen z numerem Good Time rozbrzmiewają w X-Vibe.

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Żaneta tu ze zgonu. Pakuje kartony i... jakoś tak smutno się robi w tym pustym mieszkaniu. Więc może puścicie Birds of a Feather, Billie Eilish, bo to jedyne, co mnie trzyma w pionie w tym waszym Radio X Vibe.

0: nella città.
1: Znowu tu jesteś, kiedy świat za oknem zdaje się istnieć tylko po to, żebyś mógł w spokoju przeglądać otchłań, a ja zaserwuję ci kolejną porcję absurdów X-Vibe. Bo czy wiesz, że w roku 1984 pewna firma produkująca lalki wpadła na genialny pomysł wypuszczenia na rynek zabawki, która miała naturalnie rosnące włosy? Co w teorii brzmiało jak hit, a w praktyce zamieniło dzieciństwo wielu osób w horror, bo mechanizm wciągał wszystko w zasięgu, w tym skórę i palce, co czyniło z tej plastikowej udręki prawdziwą maszynę do jedzenia ludzi w wersji mini. Więc lepiej uważaj na to, co wciągasz w swój rytm. Niech to będzie chociaż coś przyjemnego dla uszu. Teraz Aira Star i Rush w X-Vibe.

Zegary znowu zwariowały, ale ty i tak siedzisz w tym roku, więc pewnie ci to pasuje, skoro wolisz słuchać nightmarek niż liczyć barany. Pamiętasz rok 2004 i moment, kiedy świat obiegła wieść o szaleństwie wokół filmu Mechanik? Christian Bale, ten gość, który potem biegał w masce nietoperza, zrzucił prawie 30 kg, żywiąc się głównie jabłkiem i tuńczykiem dziennie, żeby wyglądać jak chodzący szkielet. Wyglądał tak przerażająco, że ekipa bała się, czy w ogóle przeżyje zdjęcia, a on po prostu uznał to za świetną zabawę w chowanie się przed własnym ciałem. To totalny obłęd, patrząc na to, jak dzisiaj wszyscy pękają przy diecie pudełkowej. Teraz Kasia Kowalska i kto może to dać w X.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co brzmi jak przepis na klątwę w tym nightmare klimacie, w X-Vibe, więc trzymaj się mocno fotela, bo zaraz wjedzie Lone Tusker, Alberto Ciccarini oraz Pulse Locked Away w radiu X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Znowu tu jesteś. Choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u terapeuty. Ale skoro już siedzisz w mroku, to posłuchaj o tym, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się cyfrowym bogiem chaosu, kiedy hakerzy przejęli sygnał telewizyjny w Chicago, serwując widzom przerażający występ gościa w gumowej masce, który bełkotał o wszystkim i o niczym, wywołując u ludzi autentyczny popłoch i przekonanie, że oto nadeszła era maszyny, która pożre nasze mózgi. A to był tylko totalny żart, w którym nikt nigdy nie ustalił spraw.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: Open your mind.

Marek z Radomia pisze, że w sumie nie chce, żeby jego małżeństwo przetrwało, bo wreszcie zaczął się wysypiać. Szczere, choć trochę przerażające. Warum eigentlich nicht wir, czyli dlaczego właściwie nie my? No cóż, po tej deklaracji Marka chyba już wiemy dlaczego. Lecimy dalej w Radiu X Vibe. To Robert Redwejk i Warum eigentlich nicht wir. Dla ciebie od kogoś, kto pewnie zaraz zmieni zamki w drzwiach.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co brzmi jak niezły nightmarek. W czasie audycji w X-Vibe dla fanów kina grozy. Więc jeśli czujesz ten chłodny beat, to Anna Jantar przypomni ci o radości najpiękniejszych lat w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

0: Siedzisz w ciemnościach, a za oknem miasto powoli zdycha. Więc wbijaj w X5, żeby poczuć ten nightmare klimat. Bo w 1999 roku świat oszalał na punkcie filmu Blair Witch Project, gdzie marketingowo wmówiono wszystkim, że znaleziono taśmy zaginionej ekipy filmowej. Co było totalnym kłamstwem, bo aktorzy żyli i mieli się świetnie, podczas gdy ludzie w kinach żygali z wrażenia, myśląc, że to autentyczny zapis zgonu. Więc widzisz, jak łatwo zrobić z ciebie idiotę za garść dolarów. W ten sam sposób, jaki teraz wkręcimy cię w słoneczny beat, który zupełnie nie pasuje do tej mrocznej nocy. Bo czas na Katy Perry i Snoop Dogga w California Girls w X5.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w tym elektronicznym czyśćcu w X-Vibe, gdzie logika dawno poszła spać. Pamiętasz rok 1984, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, w którym te słodkie futrzaki zamieniały się w mordercze bestie po zjedzeniu kurczaka po północy, co było totalnym absurdem. Ale najciekawsze jest to, że lalki użyte w produkcji były tak nieprzewidywalne, że ekipa techniczna nazywała je małymi demonami, bo potrafiły same uruchomić się w środku nocy, przerażając obsługę na śmierć w trakcie przerw kawowych. Więc ten cały nightmare to właściwie czysta rzeczywistość. A teraz wrzuć na luz, bo wjeżdżają słoneczniki, które nie gryzą, przynajmniej dopóki nie zajdzie słońce. A więc Post Malone i Swae Lee z numerem Sunflower płyną prosto z głośników w X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że kelnerka nie zapytała go o lód do coli, oznacza definitywny koniec jego życia towarzyskiego. Więc puszczamy Material Girl Madonny, bo przecież w tym chłodnym świecie liczą się tylko twarde fakty, a nie jakieś wyimaginowane fochy. Teraz w Radiu X Vibe leci Bausa i Apache 207 z Madonna, dedykowane dla Marka od Marka, bo trzeba wreszcie przestać szukać głębi tam, gdzie jest tylko zwykły automat z napojami.

Dobra, skoro już tu jesteś i udajesz, że nie boisz się ciemności, to wrzuć na luz, bo w X-Vibe właśnie zaczynamy kolejny odcinek Nightmarek. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat kręcił się wokół konsoli Nintendo, pewien gość wpadł na genialnie absurdalny pomysł, żeby stworzyć grę opartą na filmie Teksańska masakra piłą mechaniczną, co w teorii brzmiało jak totalny obłąd, bo przecież nikt nie kupi gry, gdzie wcielasz się w psychopatę z piłą, ale sprzedano to jako klasyk dla zabawy, chociaż po 2 tygodniach większość egzemplarzy wylądowała w śmieciach, bo grafika przypominała pikselowate plamy krwi w rytm niepokojącego bitu. A teraz Marcin Rozynek w utworze Najlepsze pokaże Ci, jak brzmi prawdziwa nostalgia w X-Vibe.

0: słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.
1: Einsteiner, go.

Dobra, ostatnie minuty w X-Vibe i czas na mały obłęd, o którym pewnie nie miałeś pojęcia, bo w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał stacji w totalnie surrealistycznym stylu, gdzie gość z plastikową twarzą bełkotał coś o bitach i reklamach coli, a technicy z obu stacji nie potrafili go namierzyć, co do dzisiaj pozostaje jedną z największych zagadek telewizyjnej technologii, choć pewnie to tylko jakiś znudzony nerd z ogromną ilością wolnego czasu bawił się nadajnikami, tak jak my bawimy się tym nocnym rytmem, bo przecież świat jest zbyt niestabilny, żeby traktować go śmiertelnie poważnie. Więc teraz Ex Ambassadors i Unsteady.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

słyszałeś Happy od Pharrella Williamsa? W X-Vibe, który swoją drogą napisał wielki hit dla Britney Spears, zanim sam został gwiazdą. Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz wjeżdża Baltimora. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przysyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach, co do dzisiaj pamiętam przy każdym tankowaniu. Więc dedykuję mu utwór Chattahoochee Alana Jacksona. Bo skoro tak bardzo lubisz wyprzedzać, to może w końcu poczujesz ten luz i rzekę wolności. A teraz w Radiu X Vibe leci Alan Jackson z numerem Chattahoochee dla pewnego mistrza kierownicy od Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Karma Chameleon to w sumie niezły kamuflaż przed dorosłością, ale w suit and tie wyglądasz już jak ktoś, kto musi płacić podatki. Przykro mi, stary, czas dorosnąć. Radio X Vibe.

Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.

najpierw czujesz, że coś nadchodzi, a potem rzucasz wszystko i płyniesz w siną dal. Bo w sumie co ci zostało po tym rachunku za prąd? Totalny odlot w Radio X.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo wreszcie zrozumiał, że ten numer to instrukcja obsługi pocztowego gołębia, który od tygodnia sra mu na balkon. Bo przecież, jak nie przychodzą wiadomości, to znaczy, że ptak zgubił list. No i totalny kłopot gotowy. Trzymajcie się tam w tym Radomiu, a w Radiu X Vibe leci Orchestral Maneuvers in the Dark. Messages dla sąsiadki od Marka. Niech ten skrzydlaty listonosz w końcu trafi pod właściwy numer.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

hitowy What Goes Around, Comes Around Justina Timberlake'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Justin potrafi rozwiązać kostkę Rubika w mniej niż 2 minuty? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Khalid i Disclosure. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Skoro po Can't Feel My Face nie czujesz już własnej szczęki, to Poison będzie idealnym zwieńczeniem twojego kiepskiego stylu życia. Ale spokojnie, przynajmniej nie musisz już udawać, że masz gust. Radio X Vibe.

to było Water od Ty Love, X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała karierę jako tancerka w teledyskach? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę The Smashing Pumpkins. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Konstanty ze złego mięsa z tej strony. Wiesz, sprzątam właśnie stary garniak ze studniówki i jakoś tak nie naszło na wspominki. Więc puść mi może, nie wiem, Umbrella od Rihanny i Jay-Z, bo to jedyny kawałek, który w ogóle ratuje ten wieczór w

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo po tym, jak zegar ścienny w kuchni wreszcie zaczął działać i głośno tykać, czas w końcu przestał stać w miejscu i pozwolił im wreszcie ugotować ten nieszczęsny obiad. Więc to nagranie jest szczerym hołdem dla tej zegarmistrzowskiej sprawiedliwości, o której w radiu X-Vibe przypominają The Twins utworem Time Will Tell, dedykowanym od Marka dla Ewy. Trzymajcie się tam ciepło.

tu Radio X Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To był Ausmacht Emilio w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet zaczynał od grania w niemieckich filmach dla dzieci? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich usłyszysz Jewel. Zostań z radiem X-Vibe.

najpierw słuchasz Only, bo myślisz, że jesteś wyjątkowy, a zaraz wpada od i przypomina, że jesteś tylko kolejnym numerkiem w statystyce. Ale hej, przynajmniej masz dobry gust. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

wróciłeś do niej, a teraz masz w domu obcego gościa? To nie jest dramat. To po prostu fatalny tydzień, w którym nawet muzyka próbuje cię dobić. Radio X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, tu Mariola z Piotrkowa. Szef mnie tak wkurzył, że zaraz wyjdę z siebie, więc puszczaj mi szybko to 36 grad od Dwyron Wuning, bo inaczej w tym radiu X5 wybuchnę.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Hey Jill, you know them old sugar daddy, they be tricking, they tell them girls.

to był Nothing on You od B.O.B. i Bruno Marsa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bruno Mars naprawdę nazywa się Peter Jean Hernandez? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach pojawi się Enya. Zastań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To była Sabrina Carpenter i Feather w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sabrina zaczynała karierę od dubbingu w bajkach, a teraz to następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Selena Gomez and the Scene, więc zostań z radiem X-Vibe.

Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął 1,5 miejsca parkingowego, dedykując mu utwór Adele Send My Love to Your New Lover. Bo skoro tak bardzo kocha swojego nowego SUV, to naprawdę najwyższy czas, żeby zaczął go traktować jak partnera i zabrał go wreszcie na randkę poza nasze podwórko. W Radiu X-Vibe. Just the guitar, okay, cool.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

to było Tattoo Laureen w X-Vibe. Wiedziałeś, że ta dziewczyna, zanim wygrała Eurowizję, pracowała jako prezenterka w szwedzkim reality show? No cóż, następne hity dla pokolenia X. A teraz Sixpence None the Richer. Zostań z Nadiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

przesyt cukrem z watermelon sugar wyłołuje zjazd, więc czas na Caribbean Queen, żebyś poczuł się jak na wakacjach, na które i tak nie masz budżetu. To tak.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

0: together.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To był Zukunft Pink od Petera Foxa w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość Sid w młodości pracował w pizzerii, żeby dorobić do studia? Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjadą Guns N' Roses. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Poznania wysłał do szefa wiadomość o tym, że potrzebuje wolnego na pogrzeb, ale telefon zmienił to na potrzebę wolnego na przegryw, więc teraz w biurze wszyscy patrzą na niego, jakby właśnie odkrył swoje prawdziwe powołanie. To totalny obłęd, dlatego ten numer idealnie pasuje do sytuacji, w której trzeba po prostu zostać w domu i słuchać Childish Gambino w utworze Redbone, dedykowanym od Marka dla szefa w radiu.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Przeprosiłeś za wszystko, a teraz chcesz mordę na kis? Serio? To już zakrawa na desperackie błagania o uwagę. Daj spokój, idziemy dalej. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu, gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

i ze Zbytomia tutaj. Młody pies mi właśnie gryzie kabel od ładowarki, więc puszczaj szybko The Way I Are od Timbaland, Kerry Hilson, DOE, bo zwariuję z tym szczeniakiem na radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Life is a Flower zespołu Ace of Base w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie tego zespołu przed sławą pracowali w fabryce mebli? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Meghan Trainor. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Najpierw serwujesz Sweet Nothing, a zaraz potem One I'm Good and Ready, czyli idealny scenariusz na randkę, która kończy się szybciej niż zdążysz zjeść pizzę. Klasyka gatunku w Radio X Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: To była Olivia Rodrigo i Driver's License w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała ten hit w swoim sypialnianym zaciszu, zupełnie jakby to była praca domowa z matmy? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręcamy klimat z The Cars. Zostań w

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od cudownych diet, który wpycha mi się w skrzynkę częściej niż sąsiad po cukier, więc dedykuję mu Adorn od Miguela, bo skoro już tak bardzo chce się w moim życiu upiększyć, to niech przynajmniej robi to w rytmie dobrego soulu w Radiu X-Vibe, gdzie Miguel śpiewa Adorn dla natrętnego spamu od Marka z Ursynowa. Lecimy dalej z tym tematem.

Radio X-Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

to był Aminei Caroline w X-Vibes. Wiedziałeś, że ten gość w liceum był tak zafiksowany na punkcie muzyki, że sam wyreżyserował swój pierwszy teledysk? Następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Rocky M. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głos.
1: Dostałem wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej człowiek ten uważa, że życie to nieustanny maraton w ciężkich butach po północy. Więc dedykujemy mu Męcz, żeby może wreszcie przypomniał sobie, jak to jest być człowiekiem i przestał tupać nad głową. Co dla nas w radiu X-Vibe zamyka Herbert Gronemeyer w swoim hicie Męcz dla sąsiada od Marka.

0: Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

90-х лет.

There She Goes zniknęła cenicznie niż twoja wypłata przed weekendem. Ale spokojnie. Better Now już leci, żebyś nie musiał płakać w poduszkę przy resztkach godności. Totalny obłęd w radio X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

skoro team nie ogarnął wspólnej roboty, to zostaje tylko rocking for myself. Przynajmniej nikt mi nie wchodzi w paradę, gdy udaje, że umiem śpiewać pod prysznicem. Radio X Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sobie z wczorajszej nocy, bo po 3 kebabach i 3 odcinku serialu o pszczołach uznał, że jednak potrzebuje w życiu trochę egzotyki. Więc w Radiu X-Vibe leci Aicha w wykonaniu Lone Tuskera. Dla Marka od Marka. Co byś w końcu poszedł spać, zamiast szukać biletów do Maroka?

0: FM.
1: Pytasz, będzie grane? Odpowiadamy, będzie i to dobrze. Nie tak jak na weselu u kuzyna. Radio X-Vibe.

To był Missing You w wykonaniu Johna Waita w X-Vibe, który ponoć napisał ten hit, bo naprawdę tęsknił za byłą dziewczyną, siedząc w samotności w hotelu. Czas na następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Rihanna. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Jam i te ich naiwne pytania przypominają mi, że w roku 1986 świat ogarnęła zbiorowa histeria na punkcie poszukiwania zaginionej kolekcji winyli, która okazała się jedynie sprytnym chwytem marketingowym jednej z wytwórni. Czasem człowiek czuje się dokładnie tak samo, szukając sensu w tekstach piosenek, choć zazwyczaj kończy się to jedynie zawrotem głowy i potrzebą chwili spokoju. Skoro już ustaliliśmy, że odpowiedzi na kluczowe zagadki wszechświata wciąż nie ma, postawmy na szczerość, która bywa bolesna, ale przynajmniej nie udaje czegoś, czym nie jest. Zostawiam cię zatem z tym smutkiem w czterech ścianach, bo zaraz wjeżdża klasyk samotności, który znasz aż za dobrze. Teraz Akon i Lonely w radiu X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

0: bye.
1: Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu w tej piosence chodzi o to, jak precyzyjnie zamknąć kogoś w piwnicy przy użyciu tylko jednego magicznego klucza do drzwi. To totalny klasyk o domowym majsterkowaniu, a nie jakieś tam głupoty. A teraz w Radiu X Vibe, One Tea, The Magic Key dla teściowej od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Wings właśnie zapewnił Ci darmowy bilet w jedną stronę do miejsca, gdzie słońce nigdy nie zachodzi, co przy tej pogodzie za oknem jest w sumie dość bezczelną propozycją. W 1994 roku świat zachwycał się pierwszym w historii zakupem online, którym była zwykła pizza z pepperoni, co dowodzi, że ludzkość od zawsze miała priorytety ustawione na poziomie mistrzowskim. Zamiast jednak zamawiać jedzenie, odetchnij głębiej, bo wracamy do brzmieni, przy których nawet najbardziej zrzędliwy sąsiad zacznie potupywać w takt. Więc teraz Black Star oraz Definition lecą w X Vibe.
1: Hello everybody. Recording live.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Yeah. Halloween. Taliban.

To był Jumpman w wykonaniu Drake'a i Future'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Drake zaczynał karierę jako nastoletni aktor w kanadyjskim serialu dla dzieci? To następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża Three Doors Down. Zostań z radiem X-Vibe.

siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą na sam.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Osłowiec i ich melancholijne My to idealny soundtrack do rozmyślań nad życiem, choć przyznaj, że wokal Artura Rojka potrafi wpędzić w stan lekkiego odrętwienia. Skoro już jesteśmy przy nostalgii, warto wspomnieć, że w 1987 roku świat po raz pierwszy usłyszał o wirusie komputerowym o nazwie Brain, który zainfekował tysiące dyskietek i skutecznie popsuł humor informatykom tamtych lat. Podobnie jak ten cyfrowy intruz, dzisiejszy wieczór wymaga solidnego resetu, bo męczenie się z taką ilością smutku na dłuższą metę nie ma sensu. Czas więc wyrzucić te przygnębiające myśli przez okno i wskoczyć w zupełnie inne tempo, które serwuje nam Radio X-Vibe. Teraz Floroida oraz Kesha i Right Round w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu ktoś otwarcie śpiewa o tym, że Michael był po prostu wyjątkowo bezczelnym przestępcą, który kradł ludziom buty z wycieraczek. Totalnie go rozumiem, bo przecież nikt nie powinien tak bezkarnie podbierać cudzego obuwia, prawda? A teraz w Radzu X-Vibe Michael Jackson, Smooth Criminal, dla sąsiadki od Marka.

to właśnie przestał pompować ten swój techniczny optymizm w twoje głośniki. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że twoje sąsiedztwo jeszcze nie wzywa policji, bo ten numer to niemalże zamach na spokój publiczny. W 1988 roku pewna artystka z gitarą w ręku udowodniła światu, że do sukcesu nie potrzeba drogich syntezatorów, lecz wystarczy odrobina szczerego smutku i refleksji nad ucieczką przed rzeczywistością. Skoro miałeś już wystarczająco dużo okazji do podskakiwania, czas na powrót do świata żywych i spokojniejszą refleksję z Tracy Chapman we Fast Car w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: jacket. Bitch, be careful when you dumping your action. I ain't no sucker, I ain't cuffing no action. The streets raise me, I'm a whole bastard.
1: To był bank account od 21 Savage w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten raper w młodości faktycznie pracował w banku, zanim zajął się muzyką? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na klasyk, czyli Bobby Brown w radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

nich troje i ich tost za wszystko to piękny dowód na to, że lata 2000 miały swój specyficzny urok, choć pewnie wolałbyś o tym zapomnieć. Skoro mowa o minionych dekadach, to warto wspomnieć, że w 1996 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który umierał, gdy tylko na chwilę spuściłeś go z oczu. Trochę jak relacje z tego kawałka, niby intensywne, a kończą się szybciej niż bateria w zabawce. Czas więc na smutniejszą refleksję i pożegnania, które w Radiu X-Vibe brzmią wyjątkowo dobrze. Teraz Post Malone i Young Thug oraz Goodbyes w Radiu X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po 10 latach remontu wreszcie udało im się zgodnie wyrzucić z domu stary, spróchniały kredens, który zajmował pół kuchni. Shakin' Stevens dokładnie wiedział, o czym śpiewa. To hymn dla każdego, kto wreszcie pozbył się niechcianych mebli i odzyskał przestrzeń życiową. A teraz w Radiu X-Vibe Shakin' Stevens This Old House dla żony od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Dua Lipa właśnie znikła w oparach magii. Choć umówmy się, że z tym znikaniem to u niej zawsze idzie lepiej niż u mojego hydraulika, który w 1998 roku obiecał naprawić cieknący kran i do dzisiaj nie wrócił. Skoro już jesteśmy przy czarach i niebezpiecznych sztuczkach, pora na kogoś, kto potrafi narobić hałasu skutecznie niż budzik w poniedziałek rano. Więc niech zacznie się prawdziwy alarm, bo teraz Nicki Minaj i Pound the Alarm w X-Vibe.

Sam Smith i I'm Not The Only One w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sam przed karierą czyścił toalety w barze? To tylko dowodzi, że życie pisze różne scenariusze, a u nas lecą same następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjeżdża Kylie Minogue i jej DNA, więc zostań w radiu X-Vibe.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon, Ino Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe. Break

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją

0: duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie.

0: Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
1: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Tenlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

0: szczęście.
1: Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
2: Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: Game.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Young Jock zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Tenlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

X-Vibe. X-Vibe. Soulja Boy, tell him.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: było nasze randewu od kombi, czyli dowód na to, że w 1985 roku syntezatory potrafiły wybaczyć każdy błąd w tekście. Skoro jesteśmy przy muzycznych ciekawostkach, to warto wspomnieć, że w 1996 roku światło dzienne ujrzał pierwszy odtwarzacz MP3, który mieścił zaledwie 12 piosenek, co i tak wydawało się wtedy szczytem technologii. Dziś mamy dostęp do wszystkiego, a mimo to wciąż wracamy do brzmień, które nie potrzebowały cyfrowego wygładzania. Zostawiamy lata 80. za sobą, żeby sprawdzić, jak radzi sobie współczesna miejska nawijka. Teraz Blockboy JB oraz Drake i ich utwór Look Alive w radiu X-Vibe.
1: Yeah, yeah. Ooh. Yeah. Siska, Blockboy, Siska, Blockboy. Siska, Blockboy, Siska, Blockboy.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącu wiercenia w ścianie zrozumiała, że w domach z betonu nie ma wolnej miłości. To był wprost instruktaż budowlany, jak skutecznie wytłumić mieszkanie przed natrętnymi amantami. Totalny obłęd, ale w sumie kto odpomyślał, że ten hit to tak naprawdę podręcznik dla ekipy remontowej? A teraz w Radiu X Vibe Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Dla sąsiadki od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

słuchanie o miłości, która kończy się sufitem nad głową, to doprawdy fascynujące zajęcie. Zwłaszcza gdy człowiek woli po prostu spokojnie zjeść kolację. A skoro już jesteśmy przy dziwnych historiach, to w 1996 roku pewien jegomość próbował opatentować sposób na chodzenie tyłem, co było równie bezużyteczne jak próby naprawienia relacji, która dawno wyparowała. Więc zamiast roztrząsać te smutki, lepiej posłuchać, jak wyrzucić kogoś za drzwi z klasą. Bo teraz Agga oraz Molly Tustin z It's Not Right But It's Okay w X-Vibe.

szef znowu chce feedbacku na callu, załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

To był Here With Me od Dido. Wiedziałeś, że Dido naprawdę nazywa się Florian Claude de Bunevial O'Malley Armstrong? To dopiero początek, bo mamy następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjedzie Digital Underground. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Dobra, skoro już tu jesteś, to znaczy, że świat na zewnątrz albo definitywnie zwariował, albo zwyczajnie nie masz gdzie się podziać. Więc witaj w kolejnym Nightmarek, gdzie czas płynie wolniej niż myśli po trzeciej kawie z automatu. W roku 1998 pewien genialny programista wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi, czyli małego plastikowego jajka, które miało nauczyć dzieciaki empatii, a w rzeczywistości zafundowało całemu pokoleniu traumę. Bo każda śmierć tej cyfrowej kupy pikseli była końcem świata przeżywanym w pełnym dramatyzmie. A wszystko to przy akompaniamencie pikania, które do dzisiaj śni mi się w najgorszych koszmarach. Bo przecież nic tak nie relaksuje w nocy, jak wspomnienie pogrzebu wirtualnego zwierzaka. Więc zostaw te wspomnienia i poczuj ten ciężki bit. Niech Mike Will Made It, Miley Cyrus, Wiz Khalifa oraz Juicy J wbijają się w twoje głośniki z numerem 23. To wszystko leci dla ciebie w X-Vibe.
1: I'm so fresh, man.

Marek z Radomia pisze, że wciąż potajemnie sprawdza telefon byłej, bo nadzieja, że ona też nie śpi, jest jedynym, co go trzyma w pionie. To już nie jest smutne. To jest po prostu męczące. Skoro tytuł Die with a Smile nie jest metaforą, tylko instrukcją obsługi życia w tym kraju, to niech nam to wybrzmi w radiu X-Vibe. Lady Gaga i Bruno Mars z utworem Die with a Smile. Dla Marka i od Marka. Póki jeszcze nie wywalił tego telefonu do Wisły.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Zegarek wskazuje 3:00 nad ranem, więc pewnie nie śpisz, bo boisz się, że w szafie coś przegląda twoje stare kasety VHS-y. W czasie audycji w X-Vibe przypominam rok 1982, kiedy to podczas kręcenia filmu Poltergeist ekipa zaczęła umierać w dość zagadkowych okolicznościach, a na planie użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z hurtowni. Totalny obłęd w czystej postaci, jakby sama śmierć chciała załapać się na angaż trysty. Teraz, kiedy wiesz, że twoja kanapa może być grobowcem, wrzuć na luz i poczuj ten dziwny bit w kościach, bo oto czarno-czarni serwują nogi w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku miażdżonej galarety i mokrych ręczników. Od I stworzyć głos kosmity, co brzmi jak przepis na kulinarny koszmar, ale w X-Vibe serwujemy tylko dźwięki, które nie przyprawią cię o mdłości, więc sprawdź ten beat, bo Naughty Boy, Beyoncé i Arrow Benjamin w Runnin' Lose It All zdominują teraz twoją noc w X-Vibe.

Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej. Skapada.

znowu siedzisz w tym samym fotelu z tym samym wyrazem twarzy, więc pewnie czujesz, jak czas przecieka ci przez palce niczym piasek w klepsydrze, której denko dawno odpadło. W 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że sprzedawanie puszek pełnych świeżego powietrza z gór to biznes życia, a ludzie faktycznie to kupowali, płacąc za pustkę, bo wierzyli, że to lekarstwo na smog, choć dostawali tylko lekko zwietrzały tlen i poczucie bycia kompletnego idiotą. To było totalne szaleństwo, idealnie pasujące do tego, jak próbujemy posklejać życie z resztek, które zostały po wczorajszej imprezie, nie bacząc na to, że serce nie jest z gumy i czasem po prostu przestaje nadążać za tym nienormalnym tempem świata. W Viv Vibe serwujemy teraz Melvo, Ray oraz Veranda Life i ich I Can Do It With A Broken Heart.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze od plastikowych atrap. Więc życzysz sobie marzeń pełnych kości w czasie audycji w X-Vibe. A skoro już jesteś w tym klimacie, posłuchaj, jak Nina Czuba sączy Wildberry Lilet w X-Vibe. Ich will immer, ich will alles, ich

0: X Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te dziwne częstotliwości. Więc witaj w Nightmerk, gdzie rzeczywistość zawsze jest odrobinę krzywa. Czy wiesz, że w 1994 roku, podczas kręcenia filmu Kruk, Brandon Lee zginął przez kompletną amatorszczyznę na planie, bo ktoś wsadził do pistoletu prawdziwy odłamek ołowiu zamiast ślepego naboju? Totalny obłęd, że w erze wysokobudżetowego kina technicy potrafili pomylić rekwizyt z prawdziwą bronią, zamieniając plan w miejsce zbrodni. To tak, jakbyś chciał zjeść cukierka, a dostałbyś w zęby żelastwem. Życie to często kiepski żart, w którym pointa przychodzi stanowczo za wcześnie. Niech ten ciężki bit w X-Vibe trochę wyczyści twoje zwoje, bo teraz Goja i mój w X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że wciąż potajemnie sprawdza telefon byłej, bo nadzieja, że ona też nie śpi, jest jedynym, co go trzyma w pionie. To już nie jest smutne. To jest po prostu męczące. Skoro tytuł Die with a Smile nie jest metaforą, tylko instrukcją obsługi życia w tym kraju, to niech nam to wybrzmi w radiu X-Vibe. Lady Gaga i Bruno Mars z utworem Die with a Smile. Dla Marka i od Marka. Póki jeszcze nie wywalił tego telefonu do Wisły.